0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Сонце уже гасло. Небо здавалося зніжати, щесняти і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж наприти в księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie.

Więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam w sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie.

0: Будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Не będziemy majstrować przy konstytucji słowo dnia. Dziś jest to słowo dość poważne i dość smutne. Słowo pożegnanie.
0: Прощання.
1: Pożegnanie. Według słownika języka polskiego pożegnanie to po pierwsze. Potrzymaj mi słownik, proszę.
0: Trzymaję, tak.
1: Pierwszy. Dziękuję ci bardzo. Czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
0: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявнити, однак не маємо згоди колегів і колежанок з редакції на тримання в студію всіх 11

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

Ej, kocham sobie to uczucie, gdy miasto się budzi ze snu. Napędzani jednym tętem w tempie wspólnego tchu. Ej, kocham sobie to uczucie, gdy leżymy głową na mchu. I czuję to

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia. Zamiast lajków, wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Ви на хвилях Польського радіо для України.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam Malibu. Te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w